0: Europejską.
1: Po reklamie.
2: Wiosna.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Muzyczne radio.
3: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
4: na 105,8,
3: 106,7
4: i 90,9 FM.
3: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
4: i w naszej aplikacji na całym świecie. Autopromocja.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: Wiosna.

0: Jasne Radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam do Tatiusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
11: Poranek z muzycznym radiem.
12: Uczymy przebojem.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: Radio.

Muzyczne radio na początek długiego czerwcowego weekendu. Mamy czwartek, świąteczny czwartek. W Kościele Katolickim obchodzone jest Święto Bożego Ciała. 7:03. Słuchacie Muzycznego Radia, Zbyszek Deka. Witam, dzień dobry.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak Pani widzi?
5: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zobaczymy, do kogo was ciągnie. Sprawdzimy, co nam wróży horoskop na ten świąteczny, czwartkowy dzień. Horoskop w muzycznym radiu już za kilka minut. Teraz na zegarach 7:12.

0: Kwadrans po godzinie 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zatem sprawy mają się tak. Barany muszą pamiętać, że dzisiaj nic samo się nie zrobi, trzeba wyjść mocno przed szereg. Byki, nie można doszukiwać się w zachowaniu innych ludzi tylko podtekstów, to droga donikąd. Bliźnięta, sprawa będzie wymagać przemilczenia pewnych kwestii. Lepiej nie reagować od razu. Raki, czasami warto zaszaleć i pomyśleć o sobie, choć dziś oszczędności wymagają samozaparcia. Lwy. To, co było nie do osiągnięcia jeszcze wczoraj, dziś będzie w zasięgu ręki. Panny. Kłopoty sprawią, że przyjaźń i wsparcie bliskiej osoby może być szczególnie potrzebne. Wagi muszą przyjąć postawę niezrażania się przeszkodami. Świat należy do odważnych. Skorpiony. Trzeba być dzisiaj czujnym, bo niewinna kłótnia może wymknąć się spod kontroli. Strzelce. Czas przestawić się na nowy sposób myślenia i działania. Konieczny większy

Dzisiaj Aleksander, człowiek opiekuńczy, przenikliwy i niezależny, Franciszek szczery, prostoduszny, ambitny, no i Karol uczciwy, uczynny i konserwatywny. Wszystkiego pozytywnego, składamy najlepsze życzenia. Przed nami bardzo długi dzień, trwający 16 godzin i 18 minut. Słońce wstało jeszcze przed godziną 5, a zajdzie po 21. Muzyczne radio na zegarach 7.17. Dobra wiadomość jest taka, że to nie tylko długi, ale i bardzo ładny wiosenny dzień przed nami, o czym więcej w wiadomościach pogodowych za niecały kwadrans około godziny 7.30.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
8: Muzyczne radio w świąteczny dzień, w czwartkowy poranek, 7:27. Zdecydowana większość świętuje, odpoczywa, ale są tacy, którzy w pracy, jak my, którzy na służbie, jak Mateusz. Mateusz podróżujący gdzieś A4, pozdrawiający i donoszący o przejezdności drogi. Jedzie się A4 dzisiaj dobrze i mam nadzieję, że tak będzie na wszystkich dolnośląskich drogach. Przy okazji Mateusz pozdrawia swój pluton, swoich dobrych znajomych, przyjaciół i współpracowników z szefem na czele, z dowódcą Rafałem. Pozdrowienia dla Kacpra, Jacka, Agnieszki, Michała, Jowity i Klaudii przy okazji. Wszystkiego dobrego i od nas, od Muzycznego Radia. Mam nadzieję, że to będzie spokojny dzień, takiego życzymy. 4 czerwca.
0: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
8: Za chwilę pogodowe szczegóły dotyczące tego świątecznego dnia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
1: Pogoda. Najlepsza pogoda o poranku u nas w zachodniej części kraju. Całkiem ładny, pogodny dzień przed nami z temperaturą, która ma dochodzić po południu do 24-25 stopni. Teraz na termometrach od 13 do 16. Umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Zachmurzenie będzie dzisiaj małe, miejscami umiarkowane. Padać nie będzie, padać ma jutro. W piątek dziś mamy czyste powietrze, na Śnieżce 5 stopni na plusie i wiatr wiejący z prędkością od 30 do 40 km na godzinę z południowego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
1: Minuta po wpół do ósmej.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Wiosna. W muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio ponad 240 lat temu, 4 czerwca właśnie roku 1783, bracia Montgolfier zaprezentowali publicznie balon na ogrzane powietrze. A równe 100 lat temu w 1926 Ignacy Moślicki złożył przysięgę i objął urząd prezydenta RP. Jest 7:44, teraz coś z naszego kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: 4 czerwca roku 1745 pod Dobromierzem rozegrała się bitwa między armią pruską a austriacką. Zwyciężyli Prusacy, ugruntowując panowanie nad Śląskiem. W 1807 z kolei w Bogatyni urodził się Karol Benjamin Krausze, przedsiębiorca, który w Pabianicach uruchomił zakład włókienniczy. Zakład ten należał do największych w Królestwie Polskim. I jeszcze 4 czerwca roku 1844 słaba koniunktura na płótna lniane wyrabiane chałupniczo wobec tańszych płócien bawełnianych produkowanych mechanicznie wywołała rozruch biedniejących tkaczy w Sudetach. Doprowadziło to do rozruchów, które opisał Gerhard Hauptmann w dramacie Tkacze. Dramat ten nagrodzono literacką Nagrodą Nobla.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Paula i Chiara ze wsparciem Giovanottiego w piosence o nieskomplikowanym tytule Hej. Jest 7:54.
1: Słuchasz muzycznego radia.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk,

0: oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
0: Czas na wiadomości.
9: Większy ruch na drogach i więcej patroli. Zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagra o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
10: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
9: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty Cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
11: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
9: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.

Może na jakiś czas tego deszczu wystarczy? Ano najwyraźniej tak, bo dzisiejszy dzień raczej bez opadów, jeżeli już to gdzieś na koniec dnia w zachodniej części regionu. Te opady mają wrócić jutro, ale dzisiaj będziemy się cieszyć długimi i pogodnymi godzinami.

0: Świąteczny poranek z Muzycznym Radem, jest 8.18.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Sprawdźmy, jak wygląda aura w Karkonoszach. Na początek długiego czerwcowego weekendu łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 14 stopni, wiatr południowo-zachodni 9 metrów na sekundę do 15 metrów na sekundę w porywach. Widzialność 50 km, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne mokre, śliskie. Szlaki, które są zamknięte, a dokładnie jeden szlak w Śnieżnych Kotłach, zielony, który jest zamknięty, informacja też jest na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 14 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Ten szlak, wspomniany szlak w Śnieżnych Kotłach przy Śnieżnych Stawkach, zdaje się, że będzie nieczynny z powodu remontu do 29 czerwca, a więc jeszcze przez kilka tygodni. Ale jest z czego wybierać w Karkonoszach. Mnóstwo pięknych regionów, mnóstwo pięknych szlaków. Jest 8.20.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Po reklamie.
4: Wiosna. W muzycznym

0: Kamil Bednarek z Arturem Gadowskim, Muzyczne Radio, jest 8.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: Po wczorajszych opadach dziś raczej powinniśmy odpocząć od deszczu, chociaż gdzieś pod koniec dnia, głównie w zachodniej części regionu, może pokropić. Generalnie pogoda ma być dobra. Ładnie, słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem wzrastającym do umiarkowanego, z temperaturą, która po południu ma dochodzić do 24-25 stopni, a więc całkiem przyzwoicie. Jutro znów chłodniej i znów opady, szczególnie w pierwszej części dnia. Ciśnienie aktualnie wynosi 1010 hektopaskali, mamy czyste powietrze.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Follow me into the magic, a place where we can feel the sun. And don't they say go take your chances.

0: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
0: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.

0: Mąka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum. Po reklamie.
1: Teraz u nas coś, co u niektórych pewnie może wywołać wspomnienia sprzed 50 lat. Wspomnienia wielkiego przeboju o Babim Lecie zresztą, który wyśpiewał Joe Dassin. Let's in Dion w Muzycznym Radiu 4 czerwca.
2: Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle et une éternité.

nadzieją, że spokojnie i miło płynie wam długi czerwcowy weekend. Żegnam się już z Zbyszek Deka, czwarty dzień czerwca, 8:50. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Za chwilę Sebastian Wysoczański w Muzycznym Radiu. Wszystkiego dobrego.

Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.

0: po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Dziewiąta.
1: Czas na wiadomości.
3: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce, 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
3: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
5: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
3: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Grupa osób najlepiej zarabiających szybko rośnie i obecnie już ponad 800 tysięcy Polek i Polaków zarabia miesięcznie ponad 15 tysięcy złotych. Równocześnie rosną wymagania tej grupy dotyczące np. oferty produktów finansowych i jakości obsługi bankowej. W naszym studiu gość Przemysław Przybylski z banku Crédit Agricole.
2: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć, co bank Crédit Agricole proponuje takim zamożnym klientom?
2: Osoby, które zarabiają powyżej 15 tysięcy złotych miesięcznie albo dysponują majątkiem powyżej 250 tysięcy złotych, to dla nas jedna z najważniejszych grup klientów i chcemy objąć ją szczególną troską. Mamy dla nich całkiem nową linię produktów i usług pod nazwą bankowości Prime. Obejmuje ta bankowość zupełnie nowe konto dla Ciebie Prime wraz z pierwszą na polskim rynku kartą debetową Visa Signature, która ma mnóstwo bardzo wyjątkowych i przydatnych funkcji. Mamy także cały szereg specjalnie zaprojektowanych produktów, takich jak na przykład kredyt hipoteczny z obniżoną marżą i bezpłatnym operatem szacunkowym, specjalny kredyt gotówkowy oraz limit w koncie z podwyższoną sumą. Mamy też kartę kredytową z podwyższonym limitem oraz większymi zwrotami money back za zakupy. Klienci Prime mogą też liczyć na wyjątkową jakość obsługi w naszym banku.
1: Na czym polega ta wyjątkowość?
2: W banku powstał specjalny zespół doradców wyspecjalizowanych w obsłudze zamożnych klientów. Można się z nimi spotkać w każdym dużym mieście, ale wcale nie trzeba do nich jeździć, bo klienci Prime mogą łączyć się ze swoimi doradcami poprzez wideo połączenie. To jest nasza nowość, której nie mają jeszcze inni klienci. Mamy też specjalnie skrócone ścieżki obsługi, na przykład dla wniosków kredytowych czy przy obsłudze reklamacji. Wszystkie szczegóły można znaleźć na naszej stronie kredit-agricole.pl.
1: Dziękuję bardzo. O ofercie dla klientów Prime w banku Crédit Agricole opowiadał Przemysław Przybylski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Po reklamie.
3: Wiosna.

0: Piotr Rubik i Niech mówią, że to nie jest miłość. To chyba jedna z najbardziej popularnych piosenek polskich. No i w ogóle jeden z największych przebojów Piotra Rubika na pewno. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Kwadrans po godzinie 9 i czwartkowe święto w Muzycznym Radiu. Świętujemy, jesteśmy razem z wami. Zobaczmy w gwiazdy, jak to u nas zawsze po 9 bywa.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany muszą pamiętać, że dzisiaj nic samo się nie zrobi. Trzeba wyjść mocno przed szereg. Byki, nie można doszukiwać się w zachowaniu innych ludzi tylko pod tekstów. To droga donikąd. Bliźnięta, sprawa będzie wymagać przemilczenia pewnych kwestii. Lepiej nie reagować od razu. Raki, czasami warto zaszaleć i pomyśleć o sobie. Choć dziś oszczędności wymagają samozaparcia. Lwy, to co było nie do osiągnięcia jeszcze wczoraj, dziś będzie w zasięgu przysłowiowej ręki. Panny, kłopoty sprawią, że przyjaźń i wsparcie bliskiej osoby może być szczególnie potrzebne. Wagi muszą przyjąć postawę niezrażania się przeszkodami. Świat należy do odważnych. Skorpiony, trzeba być dzisiaj czujnym, bo niewinna kłótnia może wymknąć się spod kontroli. Strzelcy, czas przestawić się na nowy sposób myślenia i działania. Konieczny większy zapał. Koziorożce mogą napotkać różne losowe pułapki. Trzeba jak ognia unikać dwulicowych ludzi. Wodniki początkowo mogą się rozleniwić. Potem proza życia zmusi do działania i pracy, a ryby nie powinny ufać komuś, na kim już raz się zawiodły. Drugie wybaczenie skończy się źle. Mamy czwartek, czwarty dzień czerwca. Imieniny obchodzą Aleksander, opiekuńczy, przenikliwy i niezależny. Franciszek jest szczery, prostoduszny, ambitny, a Karol uczciwy, uczynny i konserwatywny. Osoby urodzone 4 czerwca są sympatyczne i wesołe. Łatwo zdobywają przyjaciół i oddanych współpracowników. Potrafią przekonać do swoich planów i mogą liczyć w życiu na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Mają duże powodzenie w miłości. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, ametyst, a sprzyjający znak zodiaku to strzelec.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.
9: Muzyczne radio.
10: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: W muzycznym radio nasze czwartkowe przedpołudnie 25 minut do 10. Zobaczmy, co w pogodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: 17 stopni aktualnie na termometrach po wczorajszym bardzo deszczowym dniu. Dziś łapiemy oddech. 23-24 stopnie maksymalnie. Bardzo dużo słońca na Dolnym Śląsku. I to będzie naprawdę piękny dzień, ale jutro się znowu wszystko zmieni, ponieważ jutro w prognozach maksymalne temperatury oscylować będą w okolicach 17 stopni i jutro bardzo... bardzo obfite opady. W zasadzie zacznie padać już dzisiaj w nocy, padać będzie do późnych wieczornych jutro godzin i później tak w sobotę znów słonecznie. Dzień na dzień można powiedzieć, że tak to się prezentuje. Korzystajmy dziś absolutnie z tego słońca i z tej wysokiej temperatury. Piękny, świąteczny w zasadzie czwartek.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

Maryla Rodowicz i Bryska, łza na rzęsie mi się trzęsie. Nowa wersja wielkiego zresztą przeboju Maryli Rodowicz. Kwadrans do godziny 10. Dziś Boże Ciało, czwartek, długi weekend przy okazji. Czwarty dzień czerwca. Absolutnie świętujemy. To jest także moment na odpoczynek. To jest bardzo wyjątkowy dzień i często przez wielu uważany właśnie za taki początek długiego weekendu, jeśli ktoś oczywiście zaplanował sobie jutro także wolne. My oczywiście w Muzycznym Radiu jesteśmy razem z wami, polecamy się i na najbliższe godziny zapraszamy. Tommy Cash, teraz Espresso Macchiato, ale by się Espresso teraz wypiło.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
5: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
4: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
6: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
4: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
7: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
4: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17:18 z Rosjanką Dianą Schneider.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. Telefon 691-993-874. 691-993-874.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
4: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.pl.
17: Po reklamie.
18: Wiosna.

Madison Beer w muzycznym radiu i Baby, 22 minuty po godzinie 10, muzyczne radio i przedpołudniowe, czwartkowe granie, a u nas oczywiście wolny dzień od pracy, długi weekend, jeśli ktoś zadbał też o wolny piątek, jeśli nie, to po prostu taki oto dzień w tygodniu, kiedy możemy pozwolić sobie na chwilę odpoczynku. Dzisiaj aura pogodowa bardzo piękna, bardzo będzie nam na pewno dopisywała, jeśli macie jakieś fajne popołudniowe plany. Natomiast jutro sporo opady deszczu i to takie obfite, padać będzie przez cały dzień. Deszcz oczywiście też potrzebny, też się przyda. No ale niech przy weekendzie wróci słońce.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama. Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczy.

0: MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Na wiosnę.

0: Becky Healy, nagranie Forever Young w Muzycznym Radiu, wersja nowsza, którą również podczas czwartkowego przedpołudnia wam polecamy. Zerknijmy ponownie w nasze prognozy pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
0: Na termometrach już teraz w okolicach 20 stopni, jest słonecznie, bardzo pogodnie, 23-24 dzisiaj nawet maksymalnie. Są możliwe oczywiście zachmurzenia, ale słonecznie będzie do końca dnia. Zmieni się to dzisiaj w nocy, kiedy zaczną pojawiać się opady deszczu. Najmocniejsze opady prognozowane są jutro w godzinach popołudniowych. No i jutro w zasadzie cały dzień, piątek pod znakiem deszczy, obfitych opadów, 17 stopni maksymalnie. A weekend, na ten moment sobota 23 stopni. I na ten moment, jeśli chodzi o sobotę, widzimy generalnie dużo słońca. Miejmy nadzieję, że utrzyma się taka prognoza.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.
10: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kwadrans do godziny 11, a u nas Ania Szlagowska, posłuchajcie, debiutuje w Muzycznym Radiu z piosenką Ile?

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
5: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
4: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
6: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
4: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
4: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
4: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
4: Gramy, bo kochamy muzykę.

Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
4: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Felix Jeni Pride w Muzycznym Radiu. 28 minut do południa, co nam się pozmieniało w pogodzie. Zobaczmy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Pogoda. 22 stopnie już na termometrach, słonecznie, pogodnie i bardzo przyjemnie, 23-24 dzisiaj maksymalnie. Bez opadów na pewno przez cały dzień, bo te opady już zaczynają nam się szykować na dzisiejszą noc. W nocy zacznie padać, będzie padać przez cały dzień, taki punkt kulminacyjny i najmocniejsze opady prognozowane jutro w godzinach wczesno-popołudniowych. Temperatura jutro maksymalna w okolicach 17 stopni, w trakcie tych najmocniejszych opadów zaledwie 12. W sobotę powrót słońca, choć na niektórych naszych mapach w sobotę są możliwe bardzo przelotne, niewielkie opady także.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

Agnieszka Szlagowska i nasza dzisiejsza piosenka, którą polecamy wam co godzinę. Hit typ muzycznego radia zatytułowany Ile? 12 minut do 12.

Teddy Swims w Muzycznym Radiu, 5 minut do południa, wiadomości z kraju i ze świata już za chwilę, a na horyzoncie po polsku jeszcze oczywiście, tuż przed południem posłuchajcie piosenki, którą mam nadzieję, że znacie z listy Top 30 PL. Znacie i pamiętacie, Wolnym Być i Patryk Kumur. Co znowu

0: reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z Łódzkiej Policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik WG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
4: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
2: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
5: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
2: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Zaglądamy tak na te prognozy pogody, różne przeglądamy. Dzisiaj oczywiście słonecznie i pogodnie. Widzę, że końcem dnia, w drugiej części popołudnia, wieczorem mogą pojawić się chmury, a szkoda, ale z tymi chmurami różnie jest, bo faktycznie pomimo tego, że w prognozach to zachmurzenie widoczne jest, to wiadomo, zależy to od miejscowości, regionu. Czasami decydują o tym naprawdę kilometry. A naprawdę bardzo, bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy uwielbiają spoglądać w niebo, w gwiazdy. Tej nocy często, dużo bardziej częściej niż każdego dnia, warto w to niebo spoglądać. Wszystko za sprawą bardzo dużej aktywności Słońca, które w ciągu ostatniej doby wyemitowało kilka silnych rozbłysków oraz wyrzuty plazmy skierowane w stronę Ziemi. Naukowcy przewidują, że mogą one wywołać silną burzę geomagnetyczną, a to oznacza szansę na pojawienie się zorzy polarnej również nad Polską. I tutaj jest informacja o nocy z 4 na 5 czerwca, czyli o dzisiejszej nocy i nawet tej jutrzejszej. Według prognoz amerykańskiej agencji największe szanse na obserwacje przypadają właśnie dzisiaj w nocy, choć możliwe, że zjawisko będzie widoczne także jutro. Jutro, jeśli będzie widoczne, będzie słabsze. Jutro też ta pogoda, aura przynosi nam spore opady deszczu, może nam niestety jutrzejsze widowisko popsuć, więc dziś zdecydowanie szansa jest większa. Trzeba jednak pamiętać, że mamy czerwiec, a noce są bardzo krótkie i jasne. To właśnie może być największą przeszkodą w obserwacjach. Aby zobaczyć zorzę, potrzebne będzie połączenie kilku czynników, odpowiednio silnej burzy magnetycznej, sprzyjających parametrów wiatru słonecznego oraz choć krótkiego okresu ciemniejszego nieba. Dlatego eksperci studzą emocje i przypominają, że nie będzie to wydarzenie na miarę spektakularnej zorzy z maja 2024 roku. Mimo to warto zachować czujność. Jeśli pogoda pozwoli, najlepiej wybrać miejsce z odsłoniętym widokiem na północ i obserwować niebo po północy. Takie informacje oczywiście Wam przekazujemy. A propos tego maja 2024 roku, bo często się wraca właśnie do tej daty, wtedy też nie wiedzieliśmy, że będzie aż tak mocno. Wtedy pamiętam, że wszyscy eksperci mówili o tym, że będzie zorza, jaka będzie, nie wiadomo. Dzisiaj mówimy, że była spektakularna, więc to wszystko właśnie się tak powolutku zaczyna, a dopiero później okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. I mam nadzieję, że będzie szansa na mocną zorzę właśnie dzisiaj w nocy. Tego Wam życzę. Wieczorową porą, nocną porą spoglądajcie w górę i mamy nadzieję, że będziemy mieli jutro rano piękne, piękne zdjęcia.
0: Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
0: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
2: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda.
2: Na termometrach w okolicach 22 stopni, dzisiaj maksymalnie zobaczymy 24, słonecznie i bardzo pogodnie. To zdecydowanie. Do końca dnia będziemy mieli do czynienia głównie z przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Wszystko zmieni się dzisiaj w nocy, opady deszczu zaczną pojawiać się właśnie dzisiaj w godzinach późno-wieczornych, nocnych. Padać będzie przez w zasadzie cały piątek. Temperatura jutro oscylować będzie od 12 stopni rano do maksymalnie 17 późnym popołudniem. Weekend na ten moment jeszcze tak odrobinę w kratkę. W sobotę pogodnie, przyjemnie. W sobotę 23, w niedzielę 24. Natomiast możliwe są bardzo przelotne i niewielkie weekendowe opady.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: We are the light w muzycznym radiu, 14 minut do godziny 13. Zobaczmy, co mamy dla was jeszcze specjalnego.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To jest piosenka, po którą dzisiaj sięgamy co godzinę. Ania Szlagowska z utworem Ile?

0: Muzyczne radio już popołudniową porą w Boże Ciało w czwartek, 4 czerwca. My oczywiście polecamy się jak zawsze na najbliższe godziny długiego weekendu, jeśli taki akurat wam się udało wyrwać. Louis Tomlinson, LP i Zuza Jabłońska do godziny 13. Polecamy się na słoneczny czwartek, bardziej deszczowy piątek. Udanego długiego weekendu życzę. Oczywiście my jeszcze się na pewno podczas tego weekendu długiego spotkamy. Sebastian Wstoczański, fajnego popołudnia życzę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio na wiosnę.

0: reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 13:00.
6: Czas na wiadomości.
8: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Mirjam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
9: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
8: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: i czy te oczy mogą kłamać? A to była Olivia Socha w najnowszym wydaniu.
1: Muzyczne Radio.
0: 14 minut po godzinie 13, czwartek, czwarty dzień czerwca, no ale nie taki zwykły, bo w pełni wolny. Ja was witam na falach Muzycznego Radia, Patryk Łasica, dzień dobry. Pogoda dziś naprawdę sprzyja, wasze nastroje myślę również, w końcu długi weekend, a nawet jeśli mogłoby być lepiej, to macie moje słowo, że zadbamy o to wspólnie, no bo przed nami popołudnie po brzegi wypchane najlepszą muzyką. Weekend szykuje dla nas także wiele atrakcji, m.in. Quizonalia, które startują już w sobotę w Gryfowie Śląskim, a tam zagrają dla was Lombard, Modelki i Kubańczyk. Będzie się działo, ale skoro też jesteśmy w okolicach przełomu maja i czerwca, no to musimy poruszyć jeden z najbardziej palących, wręcz mistycznych tematów w naszym kraju, no bo jesteśmy oczywiście na finiszu sezonu komunijnego. I to jest ten moment, kiedy w domach pada słynne daj, schowam się do koperty, żeby sobie leżały, aż dorośniesz. A jak wiadomo, pieniądze z komunii to jest dokładnie to samo zjawisko, co słynny złoty pociąg z Wałbrzycha. Każdy o nim słyszał, legendy krążą od dekad, no ale nikt absolutnie go nigdy nie widział. Chyba, że jednak ktoś z was je odnalazł po 20 latach, to koniecznie się podzielcie z nami taką historią. No a w międzyczasie pobiegnijmy na spotkanie z naszą piosenką dnia. W niej bardzo przebojowy trio, a będzie to Nicky Romero, Almero, Grace Barton i Run to You.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda.
6: 23 stopnie to nasza średnia temperatura, ale jeszcze nie dzisiejsze wartości maksymalne, bo do godziny 16 powinniśmy na termometrach ujrzeć dodatkowe dwie kreski, dziś do maksymalnie 25 stopni w cieniu. Aura zaskakuje, bo jeszcze na początku tygodnia każdy kolejny dzień, począwszy od środy, miał być deszczowy, a wygląda na to, że te dzisiejsze opady, jeśli pojawią się, to będą naprawdę dużo mniej intensywne i pojawią się także bliżej zmierzchu. Wreszcie dni padać będzie tylko w piątek i może delikatnie w niedzielę. Wiatr jest północny, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do maksymalnie 35 km na godzinę i to jest dzisiejsza prędkość maksymalna, która utrzyma się w najbliższym czasie. Barometry wskazują 1009 hektopaskali, ciśnienie jest w trendzie spadkowym i w takim pozostanie. Jeśli chodzi o widoczność, jest ona idealna, powyżej 30 km, tak samo jakość powietrza.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl. Muzyczne radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy.

Stara dusza, czyli taka, która już kilka razy na tym świecie się pojawiła, tak jak Vixen, który już kilkukrotnie pojawił się na falach muzycznego radia i zawsze podbijał wasze serca, a to był jego najnowszy singiel Stara dusza właśnie. No i dziś takich numerów czeka na was masa, bo gramy dla was niemalże samych tegorocznych kandydatów na hity wakacji. No i kolejny przed nami będzie to Mimi Web i Ends in Y, następnie pojawi się Runozy i Gravity, no i spotkamy się z naszym dzisiejszym hit typem.

0: Manozy i Gravity w klimatach Afrohouse. Mamy 14 minut do godziny 14.
1: Muzyczne radio.
0: No i zgodnie z obietnicą czas przywitać Anię Szlagowską, nominowaną w 2025 roku do Fryderyków w kategorii fonograficzny debiut roku. No i Ania po wydaniu pierwszej płyty, także po udziale w półfinale Mazbide Music, cały czas rozwija swój własny język muzyczny. No i dziś prezentuje swój pierwszy oficjalnie wydany utwór, który nazywa się Ile. I jak mówi sama autorka, to historia o momencie w relacji, kiedy mimo miłości do drugiej osoby duma lub brak odwagi uniemożliwia szczerą komunikację. Oprócz tego w utworze pojawia się bardzo ciekawa warstwa instrumentalna, zahaczająca nawet o nasz folklor. Zresztą, co ja będę gadał, posłuchajcie sami, a jeśli wam się spodoba, to zagłosujcie na nią na naszej liście top30.pl.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit

Na Dolnym Śląsku dziś komunia, a to było amerykańskie Wesele i Flower Love. Mamy 7 minut do godziny 14, no i czas na kolejną nowość i kandydata na hit lata. Będzie to Ian Storm, Lucas Estrada i Solo.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości. Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
9: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny oraz apelujemy do Państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
8: Burz można spodziewać się także jutro. Szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
10: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
8: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesnym rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: No i tak się bujamy i właśnie minęła nam godzina 14, nawet już mamy 16 minut po. Patryk Łasica, witam wszystkich, no i mam nadzieję, że wasz długi weekend ma dokładnie takie tempo, na jakie sobie zasługujecie, jakie sobie też wymarzyliście. Ja mogę dodać, że niezależnie, czy właśnie leniwie parzycie sobie drugą kawę w domu, czy gdzieś suniecie autem, to jesteście w najlepszych możliwych rękach, a przed nami nasz absolutny gwóźdź programu, czyli piosenkę dnia, pod którą podpisuje się weteran sceny EDM Nicky Romero, który tym razem zaprosił do współpracy młodego, utalentowanego DJ-a Almero i Grace Barton, która odpowiada tutaj za wokal. Tytuł to Run to You, ale zanim wcisnę play, mam dla was małą ciekawostkę, bo w tym utworze usłyszycie genialnie zastosowany efekt sign chainingu, czyli w dużym uproszczeniu, za każdym razem, kiedy uderza główny basowy bęben, cała reszta instrumentów zostaje na ułamki sekund automatycznie przyciszona. No i to tworzy zjawisko tak zwanego pompowania dźwięku, co można odebrać, jakoby producent dosłownie zmuszał ciśnienie akustyczne z waszych głośników do tego, żeby wzięło was za ramię, no i wciągnęło w rytm. Także moi drodzy, nie dajmy się prosić i posłuchajmy, przed nami Run to You.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Balok, Ziba, Portugal the Man i Dive into Ocean, czyli zanurkować w oceanie. No, co prawda oceanu na Dolnym Śląsku nie mamy, ale myślę, że niektóre jeziora, te oczywiście, w których można się kąpać, zdecydowanie nam taki klimat zafundują, szczególnie przy okazji tak pięknej pogody. Mamy 5 minut do godziny 14.30 i za moment o tej pogodzie powiem wam słów kilka, ale najpierw jeszcze dwa utwory. Będzie to Alan Walker, Alessa Lebate, Not Home, a następnie pojawi się nasz dolnośląski zespół Sahiel.

0: pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk,
1: zatańczysz ze mną jeszcze,
0: modelki, oraz muzyczne radioparty Maciej Wosk. W niedzielę MTB Cross oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
2: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa. siepomaga.pl/piotrus-szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
8: Minęła godzina 14:30.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda.
11: 24 stopnie. Od dzisiejszych wartości maksymalnych dzieli nas mniej niż godzina, a będą one wynosić 25 na plusie w cieniu. W słońcu myślę spokojnie ujrzymy trójkę z przodu. Aura jest naprawdę bardzo sprzyjająca i zaskakująca, bo padać miało niemalże przez cały tydzień, ale to prawdopodobieństwo zdecydowanie nam się zmniejszyło. Niestety nie do zera. Centrum i wschód, północ będą prawdopodobnie bez opadów, ale na południowym zachodzie bliżej godzin wieczornych może pojawić się mżawka. No i deszcz zostanie z nami co najmniej do jutra. W piątek czeka szczyt intensywności opadów, a w sobotę będzie już dużo większa szansa na słońce. Ciśnienie jest w trendzie spadkowym. Barometry wskazują obecnie 1008 hektopaskali. Od godziny 18 zacznie ponownie odbijać. Średnia wilgotność w okolicach 55%. Wiatr jest północny. Porywy ma do maksymalnie 35 km na godzinę i to dzisiejsze maksimum. Widoczność idealna, tak samo jak jakość powietrza.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl. Muzyczne Radio. Na wiosnę.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio.

Takiego Rick Rolla w roku 2026 nikt się nie spodziewał. Rick Astley i Waiting on You, a za moment nasz dzisiejszy hit tip, ale najpierw jeszcze DJ Soulstar i Weekend.

0: Muzyczne radio. To był DJ Soulstar, a teraz zgodnie z obietnicą przywitajmy Anię Szlagowską, urodzoną w Nowym Sączu piosenkarkę, kompozytorkę, autorkę tekstów. Jest także absolwentką Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Najszerszej publiczności dała się poznać jako uczestniczka i półfinalistka telewizyjnego talent show Must Be The Music. Rok temu została także nominowana do Fryderyków w kategorii fonograficzny debiut roku, no i tempa wcale nie zwalnia, wręcz przeciwnie, bo teraz bardzo mocno stawia na swoją muzyczną indywidualność. Usłyszymy najnowszy singiel o tytule Ile. No i jak powiedziała w wywiadzie dla Polskiego Radia, Ile to mój pierwszy utwór wydany razem z wytwórnią. Podpisałam swój pierwszy kontrakt płytowy. To jest nowe rozdanie w moim życiu, nowy rozdział. Przy pierwszej płycie moje inspiracje oscylowały wokół jazzu i soulu, przy drugiej zwracam się jeszcze bardziej ku prostocie, ku muzyce rozrywkowej, popowej, w bardziej organicznym wydaniu. Inspirują mnie moje korzenie. Nowy Sącz, Małopolska, kultura ludowa, ludowość, ale też sport. Kiedyś grałam w piłkę ręczną. Chcę te nowe piosenki ubrać w swoje szaty, we wszystkie swoje doświadczenia. Co ciekawe, tekst napisała wspólnie z Magdą Wójcik, ale w utworze pojawia się także m.in. akordeonista zespołu Enej, no i przede wszystkim bardzo dużo folkowych akcentów, o których wspomina. Koniecznie posłuchajcie, a jeśli przypadnie wam do gustu, zagłosujcie na stronie muzyczneradio.pl w zakładce top30.pl.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit.

Luminae, Feel the Rhythm. Bardzo dynamiczny, mocno elektroniczny numer. Mamy 4 minuty do godziny 15. No i teraz dla kontrastu polska propozycja, a dokładniej propozycja od Dominika Dudka, aby może zwolnić...

0: też mamy dzień. Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
3: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
5: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
4: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
6: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy po kolei, powolutku, że mamy mikroczkami, eliminację. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
4: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują, część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
7: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
4: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
0: Po reklamie.

0: czy się... Muzyczne radio.
1: Tak czy nie, ubiegłoroczny przebój grupy Myk, który dokładnie za tydzień będzie świętował swój roczek. Dziś na naszych falach mnóstwo nowości, ale jak też wiadomo i co słychać codziennie w Muzycznym Radiu po godzinie 22, to to, że muzyka potrafi zakrzywiać czasoprzestrzeń, no ale nie tylko muzyka, bo także przykładowo trasa na Szklarską Porębę czy Karpacze w długi weekend, no i tak przyglądając się też temu zjawisku, jest to bardzo fascynujący paradoks naszej natury, bo wszyscy tak bardzo się spieszymy, żeby w końcu usiąść, nie robić nic, odpocząć, że jesteśmy nawet w stanie spędzić 2 godziny w absolutnie nieruchomym korku, trąbiąc w nerwach, ale tylko po to, żeby szybciej się zrelaksować. No i można zobaczyć to nie tylko na drogach, bo kolejki u lekarzy wyglądają dość podobnie. Każdy przychodzi lada świt, żeby to właśnie być pierwszym, no i wszyscy czekają naraz, a po 12 w przychodni nie ma żywego ducha, mimo tego, że przyjęcia są zazwyczaj do 18. U lekarza, mamy nadzieję, nikt długiego weekendu nie spędza. A jeśli ktoś słucha w gabinecie, to życzymy zdrowia i pozdrawiamy. No a na drogach sytuacja jest także dość spokojna, jak na początek długiego weekendu i miejmy nadzieję, że tak to się utrzyma. A propos tego zaginania czasoprzestrzeni, teraz pozwolę sobie Was zaprosić na spotkanie z zupełną nowością, która zagościła do nas stępując z Hit Planety, a będzie to Run to You, jednocześnie trio Nicky Romero, Almero i wokal Grace Barton.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda.
4: Kolejna godzina czwartkowego popołudnia, a na termometrach dzisiejsze wartości maksymalne, czyli 25 stopni w cieniu. No ale oprócz tego na niebie pojawia się coraz to więcej chmur, szczególnie w części południowo-zachodniej. No i tak jak wspominałem wcześniej, o ile reszta województwa północ, wschód, centrum mogą spać spokojnie i korzystać z dnia, no to tutaj u nas na południu i zachodzie popada niemalże na pewno. Co prawda ryzyko do godziny 20 będzie wynosiło około 10-15%, a prognozowane opad to 2 mm, ale już po 22 do godziny 12 w piątek IMGW ostrzega przed jednostajnymi opadami deszczu do 40 mm. Ciśnienie ciągle się obniża, barometry wskazują 1007 hektopaskali i po godzinie 18 zacznie wzrastać. Wiatr nadal północny, dość porywisty, lokalnie sięga do 35 km na godzinę i to dzisiejsze maksimum. Idealna widoczność powyżej 35 km, jakość powietrza także sprzyjająca, a wilgotność waha się w okolicach 55%.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Lumina, a my mamy 16 minut do godziny 16.
1: Muzyczne radio.
0: No i teraz, moi drodzy, zgodnie z naszą radiową tradycją, przywitajmy nasz dzisiejszy hit typ, a w nim Ania Szlagowska, pochodząca z Nowego Sącza, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Jest także absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. No i tak jak Chopin, stęskniony za swoją ojczyzną, pisał piękne, folklorystyczne krajobrazy, tak też postanowiła Ania, która w pierwszym materiale oficjalnie wypuszczonym przez wytwórnię stawia na polski folk i korzenie. Jak skomentowała w wywiadzie dla Polskiego Radia, do klipu zaprosiłam nawet zespół pieśni i tańca, który wystąpił w strojach Lechów Sądeckich. W ogóle ten teledysk to spełnienie mojego marzenia. Wychowałam się na filmach Disneya, High School Musical, Camp Rock. Wyobrażałam sobie siebie na miejscu Demi Lovato. W ile wcielam się w Demi Lovato na Camp Rock, ale taką małopolską. Gorąco wam polecam sprawdzić teledysk, a teraz posłuchajmy, jak to brzmi muzycznie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

10 minut do godziny 16, no jak wiadomo i co wielokrotnie słychać na naszych falach podczas dnia, wiosna nowe hity przyniosła. No i moi drodzy, to ostatnie dni tej wiosny, trwa meteorologiczne lato. Za moment pojawi się także lato oficjalnie w kalendarzu, a przed nami pojawi się Feliz Cartan i najnowsze The Way.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
6: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
5: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
7: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
8: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
5: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Monteverestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy, również z użyciem helikoptera, do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
3: Muzyczne Radio. Best of.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte. Sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
11: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
13: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Best of.

0: Dom 2025, a w nim Cleo, Marty Renty i Margherita. Utwór o tym, że dom to niekoniecznie dom, a raczej ludzie, czy nawet stan umysłu. Niezależnie od tego, gdzie akurat znajdujecie się wy, czy jesteście przejazdem w naszych stronach, czy może leżycie leniwie w ogródku, a może ktoś z was pracuje, niezależnie z nami będziecie czuć się zawsze jak w domu. Witam was na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, mamy kwadrans po godzinie 16, no i słyszymy się w naszym Best Of. Za kolejny kwadrans czeka na was prognoza pogody, a w międzyczasie zagrają dla nas jeszcze Dennis Lloyd, Ava Max, pojawi się także Bryska, ale najpierw Carlos Santana.
1: Best Of. To są najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790-790-225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 16:30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda.
2: Mieszkańcy południowo-zachodniej części regionu wyglądają za deszczowymi chmurami. No, centralna część, północna i wschodnia województwa korzysta z dobrodziejstw pogody, chociaż patrząc na radary, każdy ze spokojem może korzystać z dnia, bo na chwilę obecną nie widać nigdzie deszczowych komórek. Najbliższe są na wysokości Bałcen, Budziszyna, ale przez północny kierunek wiatru bardzo prawdopodobne jest to, że pognają one w kierunku Zielonej Góry. A jeśli chodzi o prędkość wiatru, to wieje on maksymalnie do 35 km na godzinę, no i bliżej zmierzchu będzie już dużo słabszy. Ciśnienie spada, barometry wskazują 1006 hektopaskali, niższe już nie będzie, teraz zacznie się stabilizować i wieczorem ponownie poszybuje ku górze. Zachód słońca rozpocznie się dziś o godzinie 21 i w nocy przywitają, znaczy już na pewno, opady deszczu. Od 22 to ryzyko będzie wynosić 70%, a prognozowany opad to 4 cm. Jeśli chodzi o temperaturę po zmroku, będzie ona wynosić minimalnie 9 stopni, to na wyżynach, na nizinach plus 12. Piątek będzie dość deszczowy, ale jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, już dużo mniej. Możliwe, że padać nie będzie w ogóle. Jak będzie w praktyce, pozostaje nam poczekać.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Best of.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Bogenhausen i Silver Skies, czyli srebrne niebiosa. No i moi drodzy, nieprzypadkowo, bo powoli zmierzamy w kierunku stratosfery, aby opuścić Ziemię i punktualnie po 17 wylądować na planecie pełnej hitów. Tam waszym przewodnikiem będzie Marta Wojtunik, która już szykuje dla was dzisiejsze premiery, a ja wam życzę udanej reszty dnia, spokoju i oddechu podczas długiego weekendu. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, no i do usłyszenia niebawem.
1: Muzyczne radio.

0: muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 17.
7: Czas na wiadomości.
8: Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV. Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
8: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
10: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
8: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,94 zł. Benzyny 98,652, a oleju napędowego 6,40 zł. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: A po 17:00
7: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
11: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
7: Hit Planeta startuje na dobre.
6: Oczywiście, że startuje i przez najbliższe 3 godziny na pewno się nie zatrzyma. Marta Wojtunik, witajcie w czwartkowym i jednocześnie już weekendowym notowaniu Hit Planety. Chyba lepiej już być nie mogło. Słońce, weekend i do tego najlepsze, najnowsze hity w muzycznym radiu. To jest nasz przepis na bardzo udane popołudnie. Zapraszamy Was więc już teraz do świata najnowszej muzyki, gdzie czeka na nas najnowsze notowanie topowej 40. 3 bardzo gorące premiery, 2 nowości w liście i oczywiście propozycje, wśród których polecać Wam dziś na pewno będziemy polecać nowość od Dancing Phrase, piosenkę Alive oraz Rubik's i Flash on Me. Od tych dwóch propozycji rozpoczniemy nasze dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Hello, my name is Sean Lewis.
3: Hi, this is Molina Tanasi.
4: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
5: Hey, this is Bibi Rexa.
6: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce. Dzisiejsze lądowanie na Hitplanecie już rozpoczęte, a rozpoczęliśmy je od krótkiej wizyty w naszej muzycznej poczekalni, z której polecaliśmy Wam dwa bardzo gorące nagrania, czyli Rubik's i Flash on Me oraz Dancing Phrase i Alive. Propozycje już za nami, to teraz najwyższa pora, żeby zaglądnąć do naszej topowej czterdziestki i rozpocząć dzisiejsze notowanie właśnie topowej czterdziestki w muzycznym radiu. Zaczynamy je oczywiście od miejsca 40, a dziś zaczynamy od naprawdę porządnej propozycji. Wyjątkowe nagranie, pierwszy raz w historii orkiestry męskiego grania, dostaliśmy aż dwa single. Jeszcze niedawno na Hitplanecie polecaliśmy Wam piosenkę Nareszcie, która naprawdę bardzo dobrze sobie radziła, kilka razy nawet wylądowała na miejscu pierwszym, ale dziś już żegnamy się z tym nagraniem tylko po to, żeby powitać drugi projekt, zupełnie inny styl na piosenki, mniej popowa, momentami bardziej rockowa, a bardziej nawet hip-hopowa ze względu na Vito Bambino, który bardzo fajnie w tej piosence wypadł. Zaraz się o tym już przekonacie. Na miejscu 40. Męskie Granie Orkiestra 2026. Tańczę.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Cry Just a Little. Motyw muzyczny doskonale znany, ale i nieco inaczej ograny, nieco inna aranżacja. The Suffer to jest ich najnowsza propozycja i te nagranie na Hitplanecie ma bardzo bogatą historię. Kilka razy na podium, kilka razy na tych najwyższych miejscach, a dziś ma okazję zwiedzić te najniższe miejsca Hitplanety. W zasadzie robi to już od kilku notowań. Wczoraj Cry Just a Little i The Suffer wylądowało na miejscu 37. I dziś kolejny spadek, dwa oczka w dół, na miejsce 39. Nie jest to jakieś duże zaskoczenie, ponieważ to nagranie już długo jest z nami na Hitplanecie. Za to, patrząc na nagranie, które jest przed nami, to teraz może być to dla niektórych duży szok. Alibi, I See You. Nic nie wskazywało na to, że coś się zmieni. To nagranie sukcesywnie z notowania na notowanie coraz wyżej szło, wylądowało wczoraj na miejscu 18, a dziś potężny spadek. Mówiąc potężny, mam na myśli aż o 20 pozycji w dół. Ląduje na miejscu 38. Jeżeli I See You chcecie jeszcze zobaczyć to nagranie na wyższych miejscach Hitplanety, to koniecznie wbijajcie na naszą stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hitplaneta dajcie o tym znać.
2: Hitplaneta. To jest Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gang Jędrzejewski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Po reklamie.
5: Hi, I'm Uncle Lima.
6: Hey, tu Daria.
7: What up, this is Echo.
8: Hi, I'm Olivia Adams.
9: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Na miejscu 36 witamy kolejne nowe nagranie. Po raz pierwszy już w głównym zestawieniu, a nie w poczekalni. Lucas Graham i Second Chance.

0: Na miejscu 35 Rehab i More Than Enough, czyli kolejny singiel, który zapowiada jego nadchodzący, jeszcze niewydany album. W tym roku tak się zapowiada, że naprawdę dużo fajnych płyt nam się szykuje. Dawid Podsiadło wyda nową płytę, Mrozu, Madonna, Lucas Graham, Rehab i jeszcze szwedzka ikona Tove Love, czyli artystka, którą doskonale znamy z piosenki Stay High. W tym roku szykuje się do premiery już swojego 6. albumu, a całe wydawnictwo promuje bardzo energetycznym, elektropopowym singlem I'm Your Girl, Right? To nagranie dziś polecamy Wam jako premierę na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: przygotowani na wielkiej patelni? Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.
3: Hello, we are Harrison Ford.
4: Hi, this is Sam Style.
5: Hi, I'm Samuel Kinko.
6: Hello, I'm Rawane.
7: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Biggie Duke, Storm in My Hips, nagranie, które zostało dziś docenione przez Was, głosujących na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Dzięki tym głosom jeszcze słyszymy się z tym nagraniem i słyszymy się na dodatek wyżej niż wczoraj. Wczoraj to nagranie polecaliśmy Wam na pozycji 38, a dziś już na 33. Czas na nowość od artystki, która swoją karierę rozpoczęła naprawdę szybko, bo w wieku 13 lat wtedy wrzuciła cover piosenki Justina Biebera na swoje social media i Justin Bieber udostępnił jej wykonanie. Dzięki temu Madison Beer, bo to o niej mowa, stała się błyskawicznie popularna. Jej najnowsze nagranie to Lover Girl, cały czas polecamy Wam na Hit Planecie, dziś konkretnie na miejscu 32.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 29. Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: reklama.
1: Ośrodek Jeziecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Skażenie rzeki Zdobnicy na Podkarpaciu, trwają poszukiwania jego źródła. Wypadek Boeinga Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Maja Chwalińska walczy o finał French Open. Już wiadomo, z kim zmierzy się, jeśli wygra. Miriam Lipińska. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Lutcze na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
4: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
3: Przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zagranica. Niezależny brytyjski urząd do spraw postępowania policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Nowak, 18-letni student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton, zginął w grudniu ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha. Policjanci przybyli na miejsce zamiast udzielić pomocy Nowakowi. Aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Sikha, że został on znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Po publikacji nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, że jest ranny, w Southampton doszło do protestów i zamieszek. Wypadek Boeinga 787 na lotnisku we Frankfurcie. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu, w wyniku czego maszyna częściowo położyła się na brzuchu. Rannych zostało kilkoro pracowników Lufthansa. W chwili zdarzenia na pokładzie nie było pasażerów. Maja Chwalińska od blisko godziny na korcie z Rosjanką Dianą Schneider walczy o grę w finale French Open. Jeśli dziś wygra, w finale zmierzy się z Mirą Andrijewą. 19-latka pokonała w pierwszym półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.
6: A po 18:00.
1: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Czas na kolejne propozycje do listy Goldilocks, Rush oraz Przona. Nowy.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie.
2: Hi, I'm Mike Candice.
3: Cześć, tutaj Sarsa.
4: Hello, my name is Madison Mars.
5: Cześć, tu Monika Lewczuk.
6: Hey, this is Fady.
7: And I'm Antonia.
6: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
7: of Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce. Wracamy do dzisiejszego lądowania na planecie pełnej hitów. Przed nami miejsce 28. Niestety nie da się tego nie zauważyć. Armin van Buuren i jego najnowsze nagranie Like a Child bardzo długo i bardzo skutecznie podbijało naszą hit planetę, ale niestety obecnie to nagranie już powoli żegna się z naszą listą i dziś spada na pozycję 28.

Madeon Slater i Fire Away. To jest na pewno bardzo chwytliwa piosenka ze świetnym refrenem, który można śpiewać w kółko i bez końca. To nagranie na Hit Planecie miało swoje lepsze notowania. Dziś niestety miejsce 27 należy do tej bardzo przebojowej piosenki, która skutecznie szła w stronę podium. Wczoraj była na miejscu 23, a dziś już delikatny spadek o 4 miejsca. Ale to jeszcze nie jest nic przesądzone. Być może jeszcze Fire Away, bardzo chwytliwe, bardzo wciągające nagranie, które na długo zostaje w głowie, może jeszcze wskoczyć na te wyższe miejsca Hit Planety, a może to zrobić tylko z pomocą waszych głosów. To jest nieoceniona pomoc. To wy decydujecie o losach hitów na Hit Planecie, a robicie to wchodząc na naszą stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta, zostawiając kciuk w górę przy nagraniach, które waszym zdaniem są świetnymi nowymi hitami. Wpadając na naszą stronę, możecie też na przykład zagłosować na kolejne nagranie, które teraz będziemy wam polecać. Sweet Love i My Girls Not You to brytyjski girls band, który w tym roku szykuje się z kolejnymi nowymi singlami. Dziewczyny zaczęły swoją karierę w roku 2023, a w tym roku stawiają na brzmienie, które jest w zasadzie nowe, ale bardzo mocno nawiązuje do wczesnych lat 2000, do tego bardzo ciekawego popu w stylu Britney Spears czy Christiny Aguilery. Dziewczyny ze Sweet Girls z brytyjskiego girls bandu lecą dziś w górę o 3 pozycje i miejsce 29 zamieniają na 26.

0: Cały czas trwa nasze czwartkowe spotkanie z Hit Planetą, czwartkowe notowanie. Już za moment polecimy Wam kolejną z naszych dzisiejszych premier, ale zanim to opuścimy na moment Hit Planetę i powiemy Wam, co się dzieje w świecie sportu, a tam się dzieje bardzo, bardzo dużo. Trwa mecz bardzo zacięty Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider. Jesteśmy już po pierwszym secie. Bardzo wyrównana gra, szły łeb w łeb, 6-6, tak jaki był set, więc tiebreak musiał zadecydować o tym, kto wygra ten set. No i udało się, Maja Chwalińska wygrała już pierwszy set półfinałowego meczu. Trzymamy kciuki i będziemy dawać Wam znać, co tam dalej się dzieje, bo ten mecz jest naprawdę bardzo, bardzo zacięty. A teraz już wracamy na Hit Planetę, wracamy do naszych czwartkowych premier. Koralowa Another Life to nagranie. Dziś polecamy Wam po raz pierwszy na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Kogo i Heaven on Your Mind. To już taka naprawdę mocno letnia propozycja. Takich nagrań coraz więcej z dnia na dzień będziemy polecać Wam w muzycznym radiu, bo wakacje, lato, one już zbliżają się do nas wielkimi krokami. Kogo i Heaven on Your Mind to nagranie dziś wysoko na miejscu 23. Kolejna jest z nami Holly Humberstone i jej najnowsze nagranie White Noise z jej najnowszego albumu. Niestety to nie najlepszy dzień dla Holly, która dziś miejsce 14 zamienia na 22.

0: Hit. Reklama. To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu. Po reklamie.
1: Hello everybody, I'm Paul Van Dyk.
2: Hey guys, it is Alexandra Stan.
3: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
4: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
5: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Musicznie

Milky David Guetta, Just the Way You Are, czyli totalny viral, który pozostaje dziś na pozycji 21, czyli prawie w połowie naszego dzisiejszego lądowania na hitplanecie. Sprawdzamy, kto dziś w połowie naszego lądowania na miejscu 20. Robin Schulz, Better Times.

świetny zespół Almost Monday, specjalizujący się w takich indie popowych nagraniach. No More Regrets to ich najnowsza propozycja, która na Hitplanecie. Wczoraj miała nieco gorszy dzień, środa nie była łaskawa dla tego świetnego nagrania. Niestety spadli na miejsce 32, ale dziś powstają i to o 13 pozycji w górę, lecą prosto na miejsce 19. Czas na nagranie, które zyskuje dziś najwięcej, przesuwa się aż o 15 oczek w górę z miejsca 33 na 18. Tom Gregory, How It Was Before.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 15, a na tej pozycji bardzo letnie nagranie od Mroza. Jego totalna nowość, singiel, który zapowiada nadchodzącą płytę. Mrozu nie ma miejsca jak dom.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl. Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Pierwszy set w półfinale w Paryżu dla Mai Chwalińskiej. Pociąg Podhalanin z blisko 6-godzinnym opóźnieniem. Ruszają dni walki z rakiem. Lekarze będą zachęcać do profilaktyki. Miriam Lipińska, a na początek rzut oka na korty w Paryżu i świetne wieści. Maja Chwalińska prowadzi w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Polka wygrała pierwszego seta 7-6. Rywalizacja w tej partii trwała godzinę i 17 minut. Trwa drugi set. Pociąg Podhalanin, relacji Zakopane Świnoujście z 6-godzinnym opóźnieniem. Wszystko przez kilka zdarzeń po drodze, m.in. śmiertelne potrącenie człowieka na węźle krakowskim. Swoje dołożyły też opóźnienia wtórne na trasie, wywołane opóźnieniami innych jadących nią pociągów. A kulminacją problemów była awaria lokomotywy w Łódzkiem na stacji Ozorków. Ostatecznie w Swarzędzu skład musiał podmienić lokomotywę na nową, która przyjechała z Poznania. Pociąg Podhalanin to jedyne bezpośrednie połączenie PKP pomiędzy Zakopanem a Świnoujściem. Planowo podróż powinna trwać prawie 13,5 godziny, a w tym przypadku trwała prawie 20 godzin. Polska zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Takie stanowisko przedstawił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk na dzisiejszym posiedzeniu unijnych ministrów w Luksemburgu. Przedłużenie tej ochrony dla Ukraińców to jeden z tematów spotkania. Choć przepisy w tej sprawie wygasają w marcu przyszłego roku, Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Zmieniamy temat. Dziś zaczynają się dni walki z rakiem. Przez najbliższe 3 tygodnie specjaliści będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykłej kontrolnej morfologii krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest czas, przypomina Błażej Grześkowiak, specjalista otolaryngologii ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów. W ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
2: Podstawowe badania kontrolne, jak morfologia czy badanie ogólne moczu, można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
4: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
4: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
5: Rozpoczynamy trzecią część naszego czwartkowego lądowania na planecie pełnej hitów od kolejnych dwóch propozycji: Stormzy i 24 Hours oraz Sony Fodera i Let Me Be In Your Arms.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Hey, I'm Son of Dorn.
6: Cześć, jestem DJ Adamus.
7: iPhone 65, this is Jeffrey.
8: Mauri.
9: Gabri.
10: Hello, I'm DJ Antoine.
11: Hej, hej, z tej strony Seabull. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit Planeta.
12: Najnowsza lista w Polsce. 12 minut po godzinie 19 i już w tej godzinie, już niedługo rozstrzygnie się i dowiemy, jakie utwory są dziś najwyżej notowanymi, ale zanim to jeszcze kilka naprawdę świetnych propozycji. Zaczynamy od miejsca 14. Marc Lyon, Valle de l'Amour. To nagranie dziś na tej pozycji.

0: Shakira Dajdaj. Dziś tak gramy na miejscu 12 i informujemy tych, którzy sportem są zainteresowani. Maja Chwalińska wygrała. Przechodzi do wielkiego finału Roland Garros. To jest niesamowite. Wygrała 2 sety z Dianą Schneider.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Radość wielka to na pewno. Maja Chwalińska dała znać, że jeszcze w to nie dowierza. Wydaje się jej, że jest to jakiś piękny sen. Udało się, to takie informacje, a teraz przechodzimy do miejsca 11. Dziś na Hit Planecie na pozycji 11. Machine Gun Kelly i Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bory, Feel of the Night. To nagranie polecamy Wam na miejscu 10. Wracamy do naszych premier. Została nam jeszcze jedna premiera. Tym razem to coś z naszego muzycznego polskiego podwórka. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, powraca już po raz czwarty. W tym roku tworzą je Natalia Grosiak, Bella oraz Katia. Dziewczyny wydały już singiel Dwa Słońca, ale zaprezentowały też kilka dni temu kolejny singiel prezentujący właśnie tegoroczny skład Babiego Lata. Co chcę, to mam dziś po raz pierwszy na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Gromy Jordan Grace, Say My Name to nagranie dziś ląduje na miejscu 5, czyli lepiej niż wczoraj, bo wczoraj polecaliśmy wam je na miejscu 6. Sprawdzamy to, co dalej przed samym podium. Twin Sick i Perfect on Paper, nagranie, które miało swoje 5 minut na szczycie naszej hit planety. Ostatnio radziło sobie gorzej, zleciało na miejsce 7, ale już wraca w okolice podium i melduje się na miejscu 4. Sprawdzamy, co dziś dzieje się na samym szczycie hit planety. Już teraz mówimy wam, jakie nagrania dziś lecą na samą górę. Na miejscu 3 Ale Farben, Heroes of the Night. To nagranie wczoraj było na miejscu 1, więc delikatny spadek, ale wciąż Ale Farben melduje się na podium. Nieco wyżej Leon i Marcus and Martinus, Moonlight. Z miejsca 3 delikatny skok na pozycję 2 i na samym szczycie król electro swingu Paro Stellar i jego najnowsze nagranie Black Lilies, którym zakończymy dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów. Kolejne już jutro rozpocznie się po godzinie 17, a ja dziękuję wam bardzo za dzisiejsze. Marta Wojtunik. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie. W nowym miejscu. Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren. Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Maja Chwalińska w finale tenisowego French Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
4: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
3: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider. A w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
5: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
3: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego. A do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro ogłosy widowni i jury będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus/szliwa. siepomaga.pl/piotrus/szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
0: Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na 3 arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do współpracy. wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Na wiosnę.

No tak, moi drodzy, zapamiętamy sobie ten dzisiejszy dzień jako piękny, wolny, rekreacyjny, ale też i sportowy. Tenisowy. Maja Chwalińska przegrywała już 1-3, a później 2-4 w tiebreaku z Dianą Schneider. Polka była w trudnym położeniu w półfinale Roland Garros, a na początku drugiego seta musiała nawet skorzystać z pomocy medyków. Mimo tego zagrała jak zawodniczka z ścisłej światowej czołówki, wygrywając. Naprawdę gratulujemy, bardzo się cieszymy. W ogóle co za historia, co za turniej, co za emocje. No. Maja, gratulujemy pięknie, dziękujemy za takie sportowe uniesienia, ale są dla nas naprawdę też bardzo ważne. Maciej Wolf, witam, 9 minut po 20, tu Muzyczne Radio. To co, muzycznie doskonale? Dasz Berlin.

0: Reklama. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam. Dotacjusz.
0: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.

wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum. Grill Patrol. Po reklamie.

0: elektroniczną. Będzie relaksacyjno, będzie energetycznie, będzie z uśmiechem, w dobrym nastroju i też trochę wspomnieniowo. Na początek dla Michała zagramy.
1: One, two, three, in the place to be. This one's for the electric generation.

facet z ogromną mocą, yeah. Po prostu skocza. We are the greatest na dobry początek festiwalu hitów. Teraz wspomniemy sobie, co no, paradę miłości.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal hitów.
1: Encore une fois.

Muzyczne Radio to Festiwal Hitów. Podbeskidzie zażądało sobie dzisiaj Always You, Armin i Richard Durant. To Muzyczne Radio, 9 minut do 21. Ralph Belcourt.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu ENC.
1: You know why? Because see, you are the lucky ones.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Do Tatiusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
4: Już jutro tej porze będziemy hasać, bawić się w ramach listy DMC.

0: domu Rzeczce Radio, wieczorową porą dorzucamy wam odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Podkręcamy nastrój, no i zapraszamy na gorący wieczór z Muzycznym Radiem. To jest Fest, Fest, Fest. Fest, Festiwal Hitów.
1: Festiwal Hitów.
0: Roger Szach, Koszyn, Hajdu.

0: E-Money. To muzyczne radio, tu Festiwal Hitów. Jak się czujecie wieczorową porą? No mam nadzieję, że jest okej. Dużo pozytywnych, fajnych kawałków. Bez pośpiechu, bez stresu. Po prostu luźno, wieczorową porą. W relaks. A teraz posłuchajmy, moi drodzy, premiery radiowej. Nowy numer od kogo? Od, uwaga, samego Tiesto.
1: Festiwal Hitów.
0: Tiesto i Olivia. Don't lose in. Don't think of-

0: Festiwal Hitów.
1: Ale sympatyczne były te sampelki z Money for Nothing. Muzyczne dane. I Ale Farben. She Moves. Kwadrans do dziesiątej.

Marek z Bolesławca napisał nam, że ta muzyka nigdy się nie starzeje. No coś w tym jest, bracie, to umówmy się tak, pójdziemy w tą stronę. Same sprawdzone hity, świetny klimat, dużo pozytywnej energii, więc taki odpoczynek wieczorową porą. Jeśli macie ochotę na muzyczną nostalgię, to jesteście w dobrym miejscu z Muzycznym Radiem. Do północy będziemy sobie klikać i grać to, co najlepsze. Andrzej domaga się Albana. One Love będzie, ale wcześniej Smokey. Stary dobry klimat. Bang, bang.

wspomnień czar, czyli Albany One Love. No cóż, moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, podkręćcie głośność i pozwólcie, by największe przeboje minionych dekad poprawiły wam nastrój, humor. Teraz kto? Małgosia Ostrowska. Stara, dobra, znana meluzyna.

Też nasza wieczorna podróż po utworach z lat 70., 80., a to jest Latin Lover. Trochę zapomniany w nagraniu Casanova Action.

jedno z tych utworów, które śpiewamy z pamięci. To melodie, które natychmiast przywołują wspomnienia, uśmiech i porywają do tańca. Garcia, Bamboleiro. A teraz Quincy Jones, Bossa Nova.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
2: Są tutaj moi drodzy razem z nami niezapomniane refreny. Mnóstwo wspomnień. A tutaj Karel Fialka. Kiedy to było? Hey Matthew.

Rabines, absolutne hiciarskie sample lat 90. w strefie. Już kiedyś o tym wspominałem, ale może już nie wszyscy słyszeli. Będzie o AC/DC. AC/DC. Sama nazwa została zaczerpnięta z maszyny do szycia siostry braci Young. Prąd zmienny, prąd stały. Panowie się tak przyglądali tej tabliczce znamionowej. Przyglądali i nagle bingo, to będzie nasza nazwa legend na najbliższe dziesięciolecie. No i chyba im się uda.

0: Muzyczne radio. Relaks. Muzyka, która odpręża.
1: Okay, this is the picture. Johnny